0: Hein? Et yo baban tawa ton figol don chere awa oni sowo ni bodé o dile
1: sa sa.
0: Hein? Iko angele abogbo. Hein? Yale kwen. Amalo